tedesco di Super Sira, americano. La bas gitara večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Duda Vorih.

disco di Super Sira americano. Na bas gitari večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Duda Vorih.